0: Jest 22. Przez Polskę przechodzi front burzowy. Strażacy informują o 500 interwencjach w całym kraju. Wiemy, jak wygląda sytuacja w województwie śląskim. Doszło do kolizji z udziałem samochodu, którym jechał Przemysław Czarnek. Te informacje potwierdza rzecznik PiS Rafał Bochenek. Przebudowa ulicy Wybickiego w Dąbrowie Górniczej Gołonogu ze zmianami. Jakimi? O tym za chwilę.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Prawie 500 interwencji straży po burzach. Przez Polskę przechodzi front burzowy. Prędkość wiatru dochodziła do 75 km na godzinę. Rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Wojciech Gralcarzec, przekazał, że najwięcej pracy mieli strażacy w regionach zachodnich i centralnych. Do godziny 18 Państwowa Straż Pożarna odnotowała niemal 500 interwencji. Najwięcej w województwach dolnośląskim, wielkopolskim, mazowieckim, śląskim oraz lubuskim. Jak przekazała nam Śląska Straż Pożarna, interwencji związanych z gwałtowną pogodą w regionie było 60. Najwięcej w powiatach tarnogórskim oraz częstochowskim. Było to głównie usuwanie powalonych drzew oraz pompowanie wody z zalanych posesji. Nikt nie został ranny. Jutro burze też będą występować, głównie na północy, w centrum i na wschodzie kraju.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Rzecznik PiS Rafał Bochenek potwierdza, samochód, którym jechał ze spotkania w Kaliszu wiceprezes partii i jej kandydat na premiera Przemysław Czarnek, uczestniczył w wypadku drogowym. Polityk wyszedł z niego bez szwanku. Do zdarzenia doszło z powodu wymuszenia pierwszeństwa przejazdu przez kierowcę z drugiego samochodu. Kierowca ten przyznał się do winy i przyjął mandat. Na szczęście nic poważnego nikomu się nie stało, napisał na portalu X Rafał Bochenek. Trwa przebudowa ulicy Wybickiego w Dąbrowie Górniczej Gołonogu. Okazuje się, że zakres remontu będzie większy niż pierwotnie zakładano. Na ulicy Wybickiego wybudowane zostanie rondo, wyjaśnia Piotr Purzyński z Centrum Informacji Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.
2: Najważniejsze było, zanim informowaliśmy, że rondo powstanie, żeby sprawdzić, czy sieci podziemne trzeba będzie przekładać. Okazało się, że nie ma takiej potrzeby. Geometria skrzyżowania pozwala to zrobić, więc już wkrótce prace przy budowie ronda również się rozpoczną. Mówimy o rondzie na styku

0: ulic Cieriszkowej, Prusa, Wiśniowej i Wybickiego.
1: Piotr Burzyński zapewnia jednocześnie, że wcześniejsze plany budowy ronda w rejonie połączenia ulicy Wybickiego z Aleją Zagłębia Dąbrowskiego nadal są aktualne.
0: To jest projekt przebudowy jednocześnie Alei Zagłębia Dąbrowskiego i z tych wstępnych wyliczyliśmy budowa tego ronda tam wraz z przebudową Alei Zagłębia kosztowałaby 14 milionów złotych. To nie jest w tej chwili najważniejsze zadanie. Lepiej jest wydawać miliony złotych na przebudowy dróg, które są już w stanie, które tego wymagają. To nie jest tak, że idzie w odstawkę, ale będziemy składać wnioski o dofinansowanie.
1: Trwający już remont ulicy Wybickiego w dąbrowskiej dzielnicy Gołonóg powinien się zakończyć w połowie wakacji. Województwo śląskie było w ten weekend przemysłowym sercem Polski, a to za sprawą Industriady, czyli Święta Szlaku Zabytków Techniki. W prawie 50 obiektach w całym regionie przygotowano szereg wydarzeń dla odwiedzających. Dużym zainteresowaniem cieszyły się m.in. wycieczki po katowickiej dzielnicy Nikiszowiec, która powstała przy tamtejszej kopalni. Jak mówi Katarzyna Skowrońska-Ochman, przewodniczka, można tam zobaczyć, jak dzielnica się zmieniała.
2: To, jak dzisiaj wygląda Nikiszowiec, to jak wiele grup go odwiedza, to zupełnie inna sytuacja niż miała miejsce kiedyś, na przykład w latach 90. Lata 90. to były trudne czasy dla Nikiszowca. Kopalnia tutaj redukowała zatrudnienie, więc tutaj w wielu rodzinach było bezrobocie, bieda. To był trudny czas dla Nikiszowian.
1: Wielki finał Industriady odbył się w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach. Najbliższa doba minie pod znakiem chłodniejszej aury z dużą ilością chmur i przelotnymi opadami deszczu. W nocy temperatura spadnie do 9 lub 11 stopni. W poniedziałek czeka nas lekka poprawa i poranna, jednak w ciągu dnia termometry wskażą maksymalnie do 19 stopni. Przez całą dobę utrzyma się też porywisty zachodni wiatr.
3: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 14 czerwca, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Im więcej żołnierzy amerykańskich w Polsce, tym lepiej, mówi w Waszyngtonie prezydent. Jest na urodzinach Donalda Trumpa. Mieszkańcy Koźmina Wielkopolskiego wybierali burmistrza. Wyniki późno w nocy. 6 ofiar wypadku śmigłowców w Rio de Janeiro. Wśród nich amerykański artysta Oliver Tree. Naszym strategicznym celem jest stała obecność wojsk amerykańskich w Polsce, mówił dziennikarzom Karol Nawrocki przed wyjazdem na urodziny Donalda Trumpa do Białego Domu. Prezydent podkreślił, że w interesie Polski są dobre relacje z prezydentem USA. Im więcej żołnierzy amerykańskich w Polsce, tym lepiej, powiedział Karol Nawrocki. W Białym Domu z okazji 80. urodzin Donalda Trumpa organizowana jest gala mieszanych sztuk walki. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
4: Prezydent nie powiedział, jak będzie wyglądać jego spotkanie z Donaldem Trumpem. Podkreślił jednak, że złoży mu przede wszystkim życzenia urodzinowe.
5: Każde nasze spotkanie, a było już wiele, łącznie z rozmowami telefonicznymi, jest dla mnie czasem do tego, aby rozmawiać o interesach Polski, a te są oczywiste. No i te na dzień dzisiejszy nasza relacja przecież gwarantuje.
4: Nawrocki dodał, że przekaże także Donaldowi Trumpowi życzenia z okazji 250-lecia Stanów Zjednoczonych.
5: Będę życzył panu prezydentowi dużo zdrowia, dużo zdecydowania w swoich działaniach i żeby tak jak do tej pory zawsze doceniał swojego sojusznika w centralnej Europie, najważniejszego, czyli Polskę.
4: Przed wizytą w Białym Domu prezydent Nawrocki wziął udział we mszy w polskim kościele w Silver Spring na przedmieściach stolicy USA. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
3: Spokojnie i bez zakłóceń przebiegało głosowanie w Koźminie Wielkopolskim. O 21:00 zamknięto lokale wyborcze. Mieszkańcy wybierali burmistrza w przedterminowych wyborach. Ogłoszono je po tragicznej śmierci wieloletniego włodarza wielkopolskiego miasta Macieja Bratborskiego. Uprawnionych do głosowania było prawie 10 tysięcy osób. O tym, kto zostanie burmistrzem, będzie wiadomo późno w nocy. Sygnały ocieplenia relacji Tokio-Moskwa niepokoją europejskich partnerów Japonii. Może to być jednym z tematów rozmów rozpoczynającego się jutro we francuskim Evian szczytu G7. W spotkaniu najbogatszych państw świata weźmie udział japońska premierka Sanae Takaichi. Więcej Tomasz Sajewicz.
6: W ostatnich tygodniach doszło do wzmożonych kontaktów Rosji i Japonii. W Europie budzą one niepokój. Po raz pierwszy od rosyjskiej agresji na Ukrainę Moskwę odwiedziła oficjalna delegacja przedstawicieli japońskich władz związanych z handlem i gospodarką. Jak podano, Japończycy mieli rozmawiać o gwarancjach bezpieczeństwa japońskich firm działających na terenie Rosji. Specjalny przedstawiciel Kremla do spraw współpracy kulturalnej Michał Szwytkoj w Tokio zainaugurował zaś Festiwal Kultury Rosyjskiej. W maju do Japonii zawinął masowiec

0: z ładunkiem rosyjskiej ropy, a około 10% zapotrzebowania Japonii na gaz pokrywają dostawy z rurociągu Sachalin 2. Japonia negocjuje właśnie z Waszyngtonem, aby przedłużyć wyjęcie tych dostaw spod amerykańskich sankcji. Amerykański think tank Carnegie zauważa jednak, że Japonia wspiera finansowo Ukrainę. Zdaniem analityków Carnegie premier Sanae Takaichi nie będzie skłonna do większego zaangażowania w dialog z Rosją. Tym niemniej wydarzenia ostatnich tygodni mogą być oznaką chęci powolnego zwiększania współpracy gospodarczej obu państw, co niepokoi pozostałych liderów G7. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
1: 6 osób zginęło po zderzeniu 2 śmigłowców nad Rio de Janeiro. Brazylijska policja poinformowała, że wśród pasażerów jednej z maszyn był amerykański wykonawca i producent muzyczny Oliver Tree. Według lokalnych mediów w katastrofie zginął też popularny brazylijski youtuber. Do tej pory nie zidentyfikowano wszystkich ofiar. Służby badają okoliczności katastrofy. Według strażaków jedna z maszyn spadła na salon samochodowy, co wywołało pożar. Zniszczonych jest co najmniej 20 aut. Oliver Tree był w Brazylii w ramach światowej trasy koncertowej. We wrześniu miał wystąpić w Warszawie. To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Jutro pochmurno, ale z większymi przejaśnieniami. Więcej słońca będzie na południu. Synoptycy zapowiadają przelotne deszcze i miejscami burze. Termometry pokażą 14 stopni na Suwalszczyźnie, 18 w centrum, do 20 na zachodzie i południowym wschodzie.
3: Autopromocja.

ruchach enigmy, yeah. Jestem otwarty, masz mnie za zakręconego, a znam tylko jeden sposób, by skutecznie zabić żądzę. Lecz nie zostawiaj śladów, ja jestem od tego, żadnych malin czy zadrapań, bo jeszcze mi zjebiesz cały związek.

gadaj no low. W domu czeka żona, jak się dowie, będzie oj oj. Nie malina, siniak też nie. Niegdyś warg, chyba że ja byś trzymała je zamknięte. I wiodę podwójne życie, bo mam takie zajebiste, że nie mieszczę już go w pojedynczym, nie mieszczę. Jedźmy na wiochę albo za granicę. Nawet nie wiesz, jak ten związek męczy. Tam nic nie jest czarno-białe, niczym w mężczyznach Gladbach. Nie, nie, czasem znaczy tak, tak i to mocno dziwne. A ja chciałbym z tobą o czymś innym paplać i mówię ci, że się gubię.

co, to nie doszło do niczego. Wyczułaś trochę brudu, bo się zmywam właśnie, a po powrocie paradoksalnie cały w nerwach byłem i spytałaś, skąd te usta o smaku gumy arabskiej, w oczach malinki i sparzona warga kierwa. Prosiłem, żeby mnie nie drapać w konwon. W domu czeka żona, jak się dowie, będzie oj, oj. Nie

Pięścień!

0: Jest 22. Przez Polskę przechodzi front burzowy. Strażacy informują o 500 interwencjach w całym kraju. Wiemy, jak wygląda sytuacja w województwie śląskim. Doszło do kolizji z udziałem samochodu, którym jechał Przemysław Czarnek. Te informacje potwierdza rzecznik PiS Rafał Bochenek. Przebudowa ulicy Wybickiego w Dąbrowie Górniczej Gołonogu ze zmianami. Jakimi? O tym za chwilę.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Prawie 500 interwencji straży po burzach. Przez Polskę przechodzi front burzowy. Prędkość wiatru dochodziła do 75 km na godzinę. Rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Wojciech Gralcarzec, przekazał, że najwięcej pracy mieli strażacy w regionach zachodnich i centralnych. Do godziny 18 Państwowa Straż Pożarna odnotowała niemal 500 interwencji. Najwięcej w województwach dolnośląskim, wielkopolskim, mazowieckim, śląskim oraz lubuskim. Jak przekazała nam Śląska Straż Pożarna, interwencji związanych z gwałtowną pogodą w regionie było 60. Najwięcej w powiatach tarnogórskim oraz częstochowskim. Było to głównie usuwanie powalonych drzew oraz pompowanie wody z zalanych posesji. Nikt nie został ranny. Jutro burze też będą występować, głównie na północy, w centrum i na wschodzie kraju.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Rzecznik PiS Rafał Bochenek potwierdza, samochód, którym jechał ze spotkania w Kaliszu wiceprezes partii i jej kandydat na premiera Przemysław Czarnek, uczestniczył w wypadku drogowym. Polityk wyszedł z niego bez szwanku. Do zdarzenia doszło z powodu wymuszenia pierwszeństwa przejazdu przez kierowcę z drugiego samochodu. Kierowca ten przyznał się do winy i przyjął mandat. Na szczęście nic poważnego nikomu się nie stało, napisał na portalu X Rafał Bochenek. Trwa przebudowa ulicy Wybickiego w Dąbrowie Górniczej Gołonogu. Okazuje się, że zakres remontu będzie większy niż pierwotnie zakładano. Na ulicy Wybickiego wybudowane zostanie rondo, wyjaśnia Piotr Purzyński z Centrum Informacji Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.
2: Najważniejsze było, zanim informowaliśmy, że rondo powstanie, żeby sprawdzić, czy sieci podziemne trzeba będzie przekładać. Okazało się, że nie ma takiej potrzeby. Geometria skrzyżowania pozwala to zrobić, więc już wkrótce prace przy budowie ronda również się rozpoczną. Mówimy o rondzie na styku ulic Dzierieszkowej, Prusa, Wiśniowej i Wybickiego.

0: Piotr Burzyński zapewnia jednocześnie, że wcześniejsze plany budowy ronda w rejonie połączenia ulicy Wybickiego z Aleją Zagłębia Dąbrowskiego nadal są aktualne.
1: To jest projekt przebudowy jednocześnie Alei Zagłębia Dąbrowskiego i z tych wstępnych wyliczeń, które mieliśmy, budowa tego ronda tam wraz z przebudową Alei Zagłębia kosztowałaby 14 milionów złotych. To nie jest w tej chwili najważniejsze zadanie. Lepiej jest wydawać miliony złotych na przebudowy dróg, które są już w stanie, które tego wymagają. To nie jest tak, że idzie w odstawkę, ale będziemy składać wnioski o dofinansowanie.
0: Trwający już remont ulicy Wybickiego w dąbrowskiej dzielnicy Gołonóg powinien się zakończyć w połowie wakacji. Województwo śląskie było w ten weekend przemysłowym sercem Polski, a to za sprawą Industriady, czyli Święta Szlaku Zabytków Techniki. W prawie 50 obiektach w całym regionie przygotowano szereg wydarzeń dla odwiedzających. Dużym zainteresowaniem cieszyły się m.in. wycieczki po katowickiej dzielnicy Nikiszowiec, która powstała przy tamtejszej kopalni. Jak mówi Katarzyna Skowrońska-Ochman, przewodniczka, można tam zobaczyć, jak dzielnica się zmieniała.
2: To, jak dzisiaj wygląda Nikiszowiec, to jak wiele grup go odwiedza, to zupełnie inna sytuacja niż miała miejsce kiedyś, na przykład w latach 90. Lata 90. to były trudne czasy dla Nikiszowca. Kopalnia tutaj redukowała zatrudnienie, więc tutaj w wielu rodzinach było bezrobocie, bieda. To był trudny czas dla Nikiszowian.
0: Wielki finał Industriady odbył się w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach. Najbliższa doba minie pod znakiem chłodniejszej aury z dużą ilością chmur i przelotnymi opadami deszczu. W nocy temperatura spadnie do 9 lub 11 stopni. W poniedziałek czeka nas lekka poprawa i poranne rozpogodzenia, jednak w ciągu dnia termometry wskażą maksymalnie do 19 stopni. Przez całą dobę utrzyma się też porywisty zachodni wiatr.
3: Mobilne. Prawie 4 minuty po północy, Patryk Lachowski, dobry wieczór, zapraszam na pierwsze dziś aktualności jedynki. Stany Zjednoczone i Iran osiągnęły porozumienie pokojowe. Jako pierwszy informował o tym premier Pakistanu. Sheikh Bas Sharif napisał na platformie X, że obie strony ogłosiły natychmiastowe i trwałe zakończenie operacji wojskowych na wszystkich frontach, w tym w Libanie. Sharif dodał, że oficjalne podpisanie porozumienia odbędzie się w piątek 19 czerwca w Szwajcarii. Następnie osiągnięcie porozumienia potwierdził też Donald Trump. Upoważniamy do bezpłatnego otwarcia ciśniny Ormus i zniesienia blokady morskiej, napisał amerykański przywódca na portalu Truth Social. Karol Nawrocki jest już w Waszyngtonie. Około drugiej czasu polskiego rozpocznie się impreza urodzinowa wspomnianego już Donalda Trumpa. Weźmie w niej udział polski prezydent. Wizyta nie ma charakteru oficjalnego, ale ma swoje polityczne znaczenie, mówił wiceminister obrony Paweł Bejda.
4: Każda jedna okazja związana z wizytą jakiegokolwiek polityka polskiego w Stanach Zjednoczonych jest po prostu potrzebna. W obecnej sytuacji wszyscy i rząd i pan prezydent powinni zabiegać o to, aby jak największe wsparcie było Stanów Zjednoczonych, jeżeli chodzi o sprawy obronne, sprawy bezpieczeństwa.
3: Donald Trump kończy 80 lat. Na liście licznych urodzinowych atrakcji amerykańskiego przywódcy znalazła się m.in. gala mieszanych sztuk walki UFC organizowana na trawniku przed. W aktualnościach powracamy do kraju. Na budowie chodnika w Poznaniu znaleziono ludzkie kości. Natknął się na nieprzypadkowy przechodzień. Mundurowi wyjaśniają tę sprawę, informuje Anna Kluj z wielkopolskiej policji.
5: Na miejscu pracowali policjanci. Przeprowadzano tam czynności wraz z antropologiem i technikiem kryminalistycznym. O całej sprawie powiadomiono prokuratora, którego decyzją te kości zostały zabezpieczone do Zakładu Medycyny Sądowej do dalszych badań.
3: Kości znaleziono przy ulicy Wilczy Młyn. Niewykluczone, że to część większej zbiorowej mogiły.
6: To są aktualności jedynki.
3: A w nich teraz dobre wieści z Włoch. Katarzyna Kawa wygrała tenisowy turniej WTA 125 na kortach ziemnych w Modenie. W finale Polka pokonała Włoszkę Lucję Bronzetti. Kawa jest sklasyfikowana na 143. miejscu na świecie, a Bronzetti na 147. To drugi niedzielny triumf polskiego tenisa. Wcześniej zwycięzcą imprezy rangi ATP 250 w Holandii został Kamil Majchrzak po pokonaniu w finale 6. tenisisty Globu Australijczyka Alexa de Minora. Na koniec przenosimy się na areny mundialu. Remis po zaciętej walce. Wynikiem 2-2 zakończyło się spotkanie Holandii z Japonią w amerykańskim Arlington, a przed nami dwa nocne spotkania. O pierwszej Wybrzeże Kości Słoniowej zagra z Ekwadorem, o czwartej Szwecja podejmie Tunezję. Natomiast

0: O 18 czeka nas spotkanie Hiszpanii z Republiką Zielonego Przylądka, a o 21 pierwszy gwizdek w meczu Belgii z Egiptem. Tymczasem wśród Amerykanów rośnie popularność mundialu. Mecze piłkarskich mistrzostw świata mają zdecydowaną przewagę nad innymi wydarzeniami sportowymi odbywającymi się za oceanem.
1: Były czasy, gdy piłka nożna w Stanach Zjednoczonych traktowana była po macoszemu. Sytuacja ta uległa jednak zdecydowanej zmianie. Mecz otwarcia w wykonaniu męskiej reprezentacji USA na stadionie SoFi rozegrany w Los Angeles przyciągnął przed ekrany blisko 25 milionów Amerykanów. Dla porównania średnia oglądalność pierwszych czterech meczów finałów NBA wyniosła blisko 20 milionów widzów, natomiast pierwsze cztery spotkania finału Puchar Stanleya przyciągnęły średnio 5 milionów widzów. W tym przypadku oczywiście króluje finał futbolu amerykańskiego i Super Bowl. To wydarzenie przed telewizorami gromadzi w Stanach Zjednoczonych około 100 milionów widzów. Drugie spotkanie na Mistrzostwach Świata Amerykanie rozegrają w piątek przeciwko Australii. Ceny biletów na to spotkanie w przeciągu trzech dni wzrosły o ponad 50%. Aktualnie najtańsza wejściówka kosztuje ponad $1700. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: Synoptycy ostrzegają przed burzami. Alerty pierwszego stopnia będą dziś obowiązywać w ciągu dnia w pasie od Podlasia przez Warmię i Mazury, Pomorze i Pomorze Zachodnie. W ostatnich dwóch regionach także ostrzeżenia przed silnym wiatrem, a w nocy temperatura minimalna od 8 do 11 stopni.
2: Jedynka. Polskie Radio.
0: 8 minut po północy.

0: Jest 22. Przez Polskę przechodzi front burzowy. Strażacy informują o 500 interwencjach w całym kraju. Wiemy, jak wygląda sytuacja w województwie śląskim. Doszło do kolizji z udziałem samochodu, którym jechał Przemysław Czarnek. Te informacje potwierdza rzecznik PiS Rafał Bochenek. Przebudowa ulicy Wybickiego w Dąbrowie Górniczej Gołonogu ze zmianami. Jakimi? O tym za chwilę.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Prawie 500 interwencji straży po burzach. Przez Polskę przechodzi front burzowy. Prędkość wiatru dochodziła do 75 km na godzinę. Rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Wojciech Gralcarzec, przekazał, że najwięcej pracy mieli strażacy w